ból kuruma tin li fejjon kirisa o kun teri kirisa o kun teri kure fonu wal boli kure half teri kure kun te bolun kure fonu wali fonu wal bol half meda sam ikure half kitre ikure kun te kuri gana fata ay mati huskol la kure fonu wali bolya arang hori hand number control kolla fi stipinon control kolla kure fonu wal fahatun gas brenata brent kure fonu wal bana secure hand number bolta back kur fahata jassadi hinkepi control kolla emres fahata nak half meda sab elkiwa control kolla kurengas mitro khari kuri fonu wala me do hosko fonu wala bola kyude kunte bola ta kuri fonu wala bola ne erte wanne ne ter number velencia kuri fonu wala mase kuri kaide kumeti madkola har kunta na tu wala backol ta kol fata jasali ere kare kunte reka enu ere ter tangol fata ere bere bun half ke meda sam kunte ke difen control kol da tin number hinke pi control kol va arimati ne ke jasali ki risao ge half ke tere ikude kunte tin number tangol fata Davis number Keshado Puri Jehila Vast Medan Horsko Vandani Kirisao Half Te Vadilafa Anakas Backroll Fahata Jassali Tail number Vedensia Kuri Fonuali Bola Erte Vandang Kuri Kunteria Kuri Kuri Fahata Kirisao Kuntere Bodum Kuri Fonuali Bola Backroll Fahata Ngaya Kari Kuntere Kuri Jehila Vast Erte Fahata Kirisao Kuntere Kuri Fonuali Bola Medan Kari Bola Klef Kari Kuntere Natua Vandas Medan Horsko Vadijje medo usko bade kure mo jaa chaap ko mada hai sab jehla ka de kon da natto ko deni usko di ko tere ko usko di bola far gelu ni tankol das ki kirisa o ge nuwa number lokedia kuri enam sene bor kuri fahato ikyode ko tere bola taf kuri me dura khair me dura usko kuri kirisa o half te wade fa ko me dura ko la hor 26 number ka natto wala kuri wade te mase ko kar ge bu form bila jessafa Formula kan natto wala tankol fahato kirisa o half ko me das ikyode ko tere kuri tiri ngai rekan kon wali bola fahatun difa kuri bola du faarani ekane mekane armati kurenga saaf ke metam vur kuri jela vikodo half ter ko security er ter